Munuku fwa majono kwiza chaba bubu. Munuku fwa majono kwiza chaba bubu. Eben bakken and tobele. Pan pesa mun chocho. Tala joba bakala. Yan kaku dia pilepena kwanga. Van chuska la minga na kwala yan kaku dia pilepena kwanga. Pia tu veje tapele jod la me. Hein? Mankurumandia.